Mevdka varachos, shenits velisam hoplis damaits, sheni hopna arm hopnis. Chems chada amum shwitsund, koshisachlops na opiklau hopnis. Mevdka varachos, shenits velisam hoplis damaits, sheni hopna arm hopnis. Chems chada amum shwitsund, koshisachlops na opiklau hopnis.